0: Kiss FM.
1: Kiss FM ni ugiteza amatwi hanyuma ni uje nonaha uje neza cyane ni karibu nitwa Antoinette niyongira wabutekereza rero. Kuko mukanya tugiye kwinjira muri Kiss FM takeover gutekereza ku ndirimbo wowe umva wakina uramutse wicaye hano uzitubwire ubundi umva uryoherwe isaha yose.
0: Kiss.